ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Tu les mets dans un coin ?

dans un coin.

Rasistą jest człowiek prymitywny, bezmyślny, agresywny, sekciarz, cham. Ludzie uważają się za coś wyższego niż są i niż na to zasługują. Rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania, jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszy. Musi kimś gardzić, gdyż daje mu to poczucie wyższości. Pozwala zapomnieć, że on sam jest marnością.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie Krasnoludu w kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku meksykańskie władze dokonały rekordowego przejęcia 50 ton nielegalnych substancji. Była to jedna z największych dostaw w historii. Substancje zostały znalezione w podziemnym laboratorium górskim w stanie Sinaloa, znanym z produkcji nielegalnych substancji i notorycznych działań karteli. To duży cios dla organizacji przemytników, zwłaszcza kartelu Sinaloa, który jest uważany za głównego producenta tej substancji w Meksyku. Władze szacują, że skonfiskowane substancje miały wartość rynkową ponad 1 miliarda dolarów. Odkrycie to podkreśla trudności w zwalczaniu produkcji i przemytu nielegalnych substancji w Meksyku, który pozostaje głównym źródłem tych substancji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Kraj od dawna zmaga się z przemocą związaną z nielegalnymi substancjami, korupcją i niestabilnością polityczną, a ostatnie przejęcia podkreślają konieczność ciągłych działań w celu rozwiązania tych problemów. Jedną z ciekawostek na temat przemytu nielegalnych substancji z Meksyku jest fakt, że kartele w ostatnim czasie często wykorzystują zwierzęta do transportu przez granicę. Przykładem może być przypadek z 2015 roku, kiedy to na granicy z USA został zatrzymany osioł, który przewoził na swoim grzbiecie 38 paczek substancji o wartości około 500 000 dolarów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Turystyka kosmiczna. Przy tak wielu kierunkach do wyboru na naszej niebieskiej planecie znalezienie odpowiedniego miejsca na wakacje nie zawsze jest takie łatwe. Być może jednak ten ziemski problem wkrótce przestanie się pojawiać, gdy turystyka kosmiczna stanie się odpowiednia dla mas. Spojrzenie na rok 1964 dowodzi, że turystyczne wycieczki w kosmos nie są bynajmniej nową koncepcją. Już wtedy linia lotnicza Pan American sporządziła plan, który przewidywał realizację lotów kosmicznych przez osoby prywatne do 2000 roku. Jednak przewidziany moment został po prostu przeoczony. Rzeczywista godzina narodzin turystyki kosmicznej datowana jest na 28 kwietnia 2001. W tamtym czasie amerykański przedsiębiorca Dennis Tito był pierwszą prywatną osobą w historii, która udała się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To, że na poniższej liście kosmicznych turystów również znajdują się niezwykle bogaci ludzie biznesu, wynika z horrendalnych kosztów podróży. Podróż w kosmos kosztuje obecnie dziesiątki milionów dolarów. Jeśli masz środki, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, planując własne wakacje w kosmosie, jest skontaktowanie się ze Space Adventures. Jako niekwestionowany lider rynku grupa pośredniczyła w sprzedaży wszystkich 7 galaktycznych urlopów, które odbywały się w kosmosie, aż do późnych lat 2000. W międzyczasie pojawiło się wielu innych usługodawców, w tym Axiom Space, Blue Origin i oczywiście SpaceX. W ramach misji Dear Moon Mission w 2023 roku ma zakończyć się turystyczny lot kosmiczny nad Księżycem. A kto wie, możliwe, że kiedyś podróże w kosmos będą znacznie tańsze i nawet przeciętny konsument będzie mógł zadać sobie pytanie, czy udać się do centrum handlowego, czy też może na Księżyc.

z nami koniec, Marlowe, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w Bourbonie zadrżały cichutko.

Z nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

nami koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich 3 podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Václav Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

są zakupy, ona plus.

prawdą jest, niechętnie patrzę w lustro. Czasami sam bym w mordę sobie dał. Tacy jak ja, za twarz idą za kratki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Studio One prezentuje Władysław Bałtycki przed mikrofonem, a płyta, która dzisiaj się pojawi, to płyta Jackiego Me Too, płyta wydana w roku 1970 albo 71, jak inne daty podają, inne źródła podają. Płyta nazywa się Macafet. Na tym longplayu wydanym na początku lat 70. znajduje się kilkanaście przyjemnych, namiętnych utworów instrumentalnych, choć jak to zwykle bywa w przypadku klasycznych albumów reggae, nie oznacza to, że cały materiał został nagrany właśnie wtedy. Z pewnością brzmi on jak najlepsze Rocksteady, a niektóre z jego transowych groove'ów nawiązują do ery dubu. Wszędzie słychać buzujące riffy organowe, podobne do tych, które po kilku modyfikacjach spopularyzował w USA hit Timiego Thomasa z 73 roku Why Can't We Live Together? Nie ma co dużo gadać, trzeba po prostu posłuchać. Oto utwory znajdujące się na płycie. Henry the Great, Good Feeling, Macafet, Lazy Bones, Fancy Pants, Something Else, Happy People, Purple Heart, Wah Wah, Division One, Guitar Organ, Dead is Home. Jackie Me Too, rok 1970, płyta Macafet.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Payn z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7 tysięcy rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Żółta flota. Była to grupa 15 statków, która na 8 lat od czerwca 1967 do maja 1975 została uwięziona na Wielkim Jeziorze Gorzkim w Egipcie z powodu zablokowania kanału Sueskiego w czasie konfliktu w 1967 roku pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią. W czerwcu 1967 15 statków płynęło na północ przez kanał Suezki, kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny. Sam konflikt trwał co prawda 6 dni, ale skazał załogi statków na 8 lat oddalenia od ojczyzn i rodzin. Egipt, próbując sparaliżować izraelską gospodarkę, podjął działania mające na celu blokadę kanału. Zatkano go setkami ton materiałów wybuchowych i gruzem powstałym podczas walk. Niektóre zatopione statki odcięły jedną z jednostek SS Observer od pozostałych statków, przez co musiała ona zakotwiczyć w jeziorze Timasz. Pozostałych 14 statków zostało zmuszonych do zakotwiczenia w najszerszej części kanału Sueskiego, Wielkim Jeziorze Gorzkim. W październiku 1967 roku oficerowie i załogi wszystkich 14 statków zajmowali się podstawowymi czynnościami konserwacyjnymi. Jednostki kręciły się bez celu po Wielkim Jeziorze Gorzkim, starając się utrzymać silniki w należytej kondycji, by w końcu spotkać się na MS Malempus i założyć nieoficjalną mikronację, Stowarzyszenie Wielkiego Jeziora Gorzkiego, która zapewniała wzajemne wsparcie. Członkowie załóg regularnie spotykali się na pokładach swoich statków, organizowali imprezy towarzyskie, założyli klub żeglarski i organizowali Igrzyska Olimpijskie Jeziora Gorzkiego jako uzupełnienie letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Nazwali się Żółtą Flotą jako nawiązanie do nawiewanego przez wiatr pustynnego piasku, który zalegał na ich pokładach. Każdy statek przyjął na siebie pewne obowiązki, aby cała społeczność jakoś funkcjonowała. Dwa polskie frachtowce służyły jako poczta. Największy statek brytyjski organizował mecze w piłkę nożną i wyścigi łodzi ratunkowych. Bułgarski MS Wasil Lewski służył jako kino. Szwedzki statek MS Kilara posiadał basen. Na jednym ze statków działał też szpital. W niedzielę na niemieckim statku Norwind organizowane były nabożeństwa, ale według kapitana jednej z amerykańskich jednostek przypominały one bardziej imprezy rozrywkowe.

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę. Pomyliłem się. To miasto jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

Szesnąc, kiedy miejska straż dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, prowadzimy nowy ład. Szesnąc, kiedy miejska straż dziś brygady montujemy, każdą łapkę

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z Pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz, skandal tuszują. Diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum, tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

migocące, spocone ręce. Tu stamucha zdycha powoli, coraz cieplej, coraz goręcej. Mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu, coraz cieplej, coraz goręcej. Odpowiedzi przed pytaniami, gwóźdź wbity w sam środek krtani. Gwóźdź wbity w

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

Języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem. I jeszcze tego...

0: Gdzie jest wrak?
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Czterokrotny duński mistrz świata freedivingu Stig Severinsen ogłosił w 2013 roku, że osiągnął nowy rekord Guinnessa, przepływając 76 metrów pod wodą, bez płetw, a nawet pianki, poniżej 1 metra grubości lodu na jednym oddechu powietrza. Nie zadowoliwszy się ustanowionym wcześniej rekordem świata w kategorii pływanie z najdłuższym wstrzymaniem oddechu pod lodem z płetwami i kombinezonem do nurkowania, freediver poszedł o krok dalej, rozebrał się do zaledwie pary kąpielówek i ustanowił nowy punkt odniesienia – najdłuższa kąpiel pod lodem ze wstrzymanym oddechem. Obie rekordowe próby miały miejsce w kwietniu 2013 roku na jeziorze we wschodniej Grenlandii przy temperaturze zaledwie 1 stopnia. Pierwszy wynik ze sprzętem wyniósł 152 metry i 40 cm, natomiast drugi dokładnie 76 metrów i 20 cm. Przemawiając po potwierdzeniu swoich rekordów, Stig powiedział: przekraczanie granic posuwa nas do przodu. Jeśli nigdy nie odważymy się wyjść z naszej strefy komfortu, ludzkość nie wzrośnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najniebezpieczniejsze miejsce do pływania na świecie – Kauai, Hawaje. Kauai to górzysta wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do archipelagu Hawaje oraz stanu o tej samej nazwie w USA. Otoczona skalistymi ścianami mała zatoczka zbudowana jest ze skał wulkanicznych. Ale nie daj się zwieść widokowi lub scenerii. Czysta woda może pozwolić ci dostrzec dno basenu, ale szybko może przerodzić się w koszmar. Wyobraź sobie, że kąpiesz się w basenie w idyllicznej scenerii, a potem nagle huk, nagle woda uderza w ciebie z ogromną siłą. To właśnie sprawia, że ta zatoczka jest tak niebezpieczna. Bez ostrzeżenia fale mogą szybko osiągnąć zdumiewające wysokości, co jest ekstremalnie niebezpieczne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

nogi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clinton nogi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clinton nogi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clinton nogi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze.

zobaczymy.

kaszę. Do dzisiaj, jutro nasze. Kurwa i Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Kurwa i Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Rozdział drugi. W następny wtorek mama zabrała je do Macy'ego w White Plains. Niebo pokrywały zapowiadające dalsze opady brunatne chmury, a mama Ronek Avenue tonęła w brązowej śniegowej brei. Jezdnią sunęły pokryte śniegiem samochody, ciche i niesamowite niczym ruchome domki iglo. Mama kupiła im czarne płaszcze, czarne kapelusiki i obszyte czarnymi lamówkami szare sukienki. W sklepie było zdecydowanie za gorąco i przymierzając swój płaszczyk, Elizabeth myślała, że się udusi. Ale ponury rytuał zakupu żałobnych strojów był w pewnym sensie pierwszą normalną i zrozumiałą rzeczą, która wydarzyła się w tym koszmarnym tygodniu. I kiedy wyszły ze sklepu niosąc pakunki, Elizabeth poczuła się o wiele lepiej, jakby przeszła jej gorączka. Każdy z dni, które minęły od śmierci Peggy, był inny, przerażający i nienormalny. W sobotę i niedzielę nikt się nie odzywał. W poniedziałek wieczór mama przytuliła je do siebie i kołysała w milczeniu w przód i w tył, gładząc po włosach, zachowując się i wyglądając po prostu jak mama. Ale potem postawiła je nagle na podłodze. Wyszła, nie odwracając się z pokoju dziecinnego, i przekręciła głośno klucz w swojej sypialni. Po kilku chwilach, podczas których patrzyły zaskoczone na siebie, usłyszały, że zawodzi niczym złapana w potrzask dzika norka. Rozpacz ich matki była czymś, czego nie mogły po prostu znieść, więc także zaczęły płakać, a ojciec stał pod drzwiami sypialni, powtarzając na próżno: Margaret, Margaret, na litość boską, wpuść mnie do środka. We wtorek wieczorem ojciec wrócił do domu kompletnie pijany i zaczął tłuc się po domu, trzaskając drzwiami i krzycząc na mamę, że o wszystko go wini. Że rzucił pracę u Scribnera, że przeprowadził się do Sherman, że kupił ten dom i zapomniał wypompować wodę z tego przeklętego basenu. Dlaczego nie powie mu wyraźnie, o co jej chodzi? Dlaczego nie oskarży go wprost o morderstwo własnej córki? Jezu Chryste, przecież równie dobrze mógłby wepchnąć ją własnymi rękoma pod wodę i trzymać tak długo, aż utonie. Potem nagle wszystko ucichło. Elizabeth i Laura leżały obok siebie w swoich łóżkach, nadstawiając uszu i nie mając odwagi nawet szepnąć. W końcu usłyszały stłumiony szloch, który trwał prawie przez pół godziny. To mogła być mama, to mógł być tato, albo oboje. Dziewczynki zmówiły modlitwę za Peggy, ale ich modlitwa bardziej przypominała rozmowę. Trudno im było uwierzyć, że siostrzyczka rzeczywiście odeszła na zawsze. Najdroższa Peggy, jak to jest, kiedy się nie żyje? Daj jakiś znak, nawet jeśli to ma być tylko szept albo napisanie palcem imienia na oszronionej szybie. Myślimy o tobie przez całe dni i wciąż tak bardzo cię kochamy. Nie pozwolimy wyrzucić nikomu pana Banzuma. Obiecujemy, bez przerwy cię opłakujemy, ale wiemy, że musisz być szczęśliwa. Do domu przychodziło wielu obcych ludzi. Dorośli, którzy mamrotali coś niezrozumiale, wydmuchiwali nos i uciekali w bok spojrzeniem. Prawie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki cały dom wypełnił się kwiatami, żonkilami, irysami i różami. Było ich tak dużo, że mama musiała pożyczać wazony od sąsiadów, a mimo to wciąż zakwitało ich coraz więcej. Pod koniec lutego, kiedy śnieg nadal sypał w okna, wszystkie te jasne, pachnące kwiaty sprawiały, że świat wydawał się jeszcze dziwniejszy, niczym w baśniach braci Grimm. Przez cały dzień przychodziła codziennie pani Patrick, przynosząc im obiad, który zjadały w kuchni. Dziewczynki lubiły obiady pani Patrick, bo przygotowywała duszone kurczaki, gęste jarzynowe zupy, szwedzkie mielone kotleciki i boczek z fasolą. Dobre wiejskie jedzenie, pachnące i proste. Ich mama piekła często śliczne małe ciasteczka i ciasta, bo nauczyła ją tego babcia, gdy była młodą dziewczyną. ale kiedy trzeba było zrobić gulasz albo zapiekankę, traciła zapał w połowie drogi i wszystkie jej potrawy miały dziwny smak i były jakby niedokończone, za słone, za bardzo przyprawione ziołami albo zbyt mączne. Tak jakby wypróbowywała jakiś nowy przepis i nagle zaczęło ją to nudzić. Jej pieczenie były zawsze szare, wygotowane i żałosne, a przyrządzane przez nią sałatki jarzynowe dziewczynki przez długi czas uważały za coś w rodzaju wymierzanej im kary, podobnie jak klapsy albo odebranie kieszonkowego. Czasami, kiedy jadły, mama zaglądała do kuchni i zamieniała kilka słów z panią Patrick. Pani też straciła małą Deborah, prawda? O Boże, nigdy aż do dzisiaj nie rozumiałam, co to jest, kiedy traci się dziecko. To tak jakby wydarto ci serce. Dymek z jej papierosa snuł się długą smuszką aż do pieca, gdzie drżał przez chwilę pod wpływem gorąca i nagle umykał w bok. W obecności mamy dziewczynki czuły się zawsze nieswojo. Wiedziały bowiem, że teraz, kiedy utonęła Peggy, nie powinny przejawiać zbyt wiele zdrowego apetytu. Nie hałasujcie tak sztućcami, mówiła czasem. Dziobały wtedy powoli jedzenie, czując głód, bojąc się jednak jeść. Pani Patrick posyłała im smutne spojrzenie, ale wcale nie krzyczała. Przepraszam, jak pani właściwie się nazywa, pani Patrick? Zapytała w środę rano Elizabeth, trochę z potrzeby zaznania serca, ale i z czystej wdzięczności. A jak mam się nazywać, gąsko? Jasne, że pani Patrick. Później Elizabeth napisała w swoim dzienniku, że w życiu tak jak w filmie niektórzy ludzie otrzymują główne role, a inni są tylko drugoplanowymi postaciami. Życie też ma swoich statystów. Pani Patrick należała do nich i dobrze o tym wiedziała. Być może Bóg odwdzięczy jej się kiedyś za to, że się nami opiekowała. Mama była najpiękniejszą kobietą, jaką Elizabeth i Laura kiedykolwiek widziały na oczy. Dopiero później Elizabeth zorientowała się, że miała niezbyt dobrze poukładane w głowie. Drobna o wąskiej talii i delikatnych rysach twarzy, rozchylała często usta w lekkim uśmiechu, który każdy przyjaciel domu wydawał się traktować jako osobistą zachętę, a każda przyjaciółka domu jako osobiste zagrożenie. Ojciec zawsze powtarzał, że mama wygląda jak Paulette Goddard w peruce z kręconymi blond lokami, tyle że jest ładniejsza. Jej oczy były błękitne jak pierwsze skrawki nieba, które pokazują się po przejściu burzy. Ubierała się zawsze w sztywno wykrochmalone bawełniane bluzki i pastelowe jedwabne swetry. Miała bezpośredni, nieco zalotny sposób bycia, nawet wobec Duncana Parvesa, ponurego mruka, właściciela miejscowego warsztatu samochodowego i wobec wielebnego Earl Walkera, pastora kościoła episkopalnego w Sherman, który wierzył, że przez radio przemawia szatan we własnej osobie i odprawił raz egzorcyzmy nad programem Jell-O ku niekłamanej wściekłości swojej żony, wielbicielki Jacka Beniego. Dziewczynki zawsze uwielbiały słuchać o tym, jak mama i tato spotkali się po raz pierwszy. On pracował w wydawnictwie Charles Scribner & Sons jako redaktor działu beletrystyki. Ona sprzedawała papierosy w El Morocco, oczywiście tymczasowo, starając się jednocześnie o rolę w jednym z broadwayowskich musicali. Ojciec jadł właśnie kolację z Louisem Sobolem z New York Journal, który przymierzał się do napisania książki o Cafe Society, Roman A. Cliff, powieści z kluczem, która miała przyćmić Wielkiego Gatsby'ego. Louis Sobol potrafił tydzień w tydzień wypełniać plotkami liczącą 2000 słów rubrykę towarzyską, jednak w ciągu 7 miesięcy udało mu się napisać niespełna 2 akapity powieści i błagał o więcej czasu. Polizałem już, Cliff, nie mogę sobie tylko poradzić z Roman, mówił. Ojciec poprosił mamę o paczkę papierosów, którą ona otworzyła, żeby mógł wyjąć pierwszego, a potem zapaliła zapałkę. Niestety płonąca zapałka spadła na jej tacę z papierosami i zanim zdążyła ją podnieść, cała taca stanęła w ogniu. Dziewczynki bardzo lubiły ten kawałek, ponieważ ojciec i mama zawsze odgrywali go wspólnie, skacząc po salonie, żeby pokazać, jak ojciec złapał z sąsiedniego stolika 1,5-litrową butelkę Kruger 21, gwałtownie nią potrząsnął i spryskał płonącą tacę mamy z pienionym szampanem. Louis Sobol napisał o tym nazajutrz w swojej rubryce, określając całe wydarzenie mianem najbardziej kosztownej akcji strażackiej w historii Manhattanu. Zdjęcie mamy ukazało się w gazecie i wpadło w oko Montiemu Woolleyowi, słynnemu producentowi teatralnemu, który podpisał z nią kontrakt na maleńką rulkę w 50 milionach Francuzów. Jeśli ktoś akurat kichnął, kiedy mama wychodziła na scenę, mógł w ogóle nie zauważyć jej występu. Ale następnego dnia mama odwiedziła ojca w jego wydawnictwie z butelką szampana, chcąc mu podziękować. Poruszony, niemal oczarowany, zaprosił ją na jeden albo dwa koktajle, a potem na kolację. Cała reszta była usłana różami. To była moja jedyna rola na Broadwayu, mówiła mama, puszczając w charakterze znaku przestankowego dym z papierosa. Ale oczywiście, gdybym nie zakochała się w waszym ojcu, mogłabym mieć wiele, wiele innych ról. Monty Woolley powtarzał kilka razy, że mam w sobie materiał na wielką sceniczną aktorkę. Mówił, że moja twarz wydaje się zawsze idealnie oświetlona. Ale ja dokonałam wyboru i postanowiłam wyjść za mąż i urodzić dzieci. Po którym następowało demonstracyjne zgniecenie papierosa. Mama wygłaszała ten komentarz lekkim, starannie wyćwiczonym tonem, który z początku wydawał się Elizabeth romantyczny, później jednak zaczął ją trochę niepokoić. Mogło z niego wynikać, że ona, Laura i Peggy, były bezpośrednio odpowiedzialne za to, że mama musiała zrezygnować ze swojej aktorskiej kariery. Że ona, Laura i Peggy, uknęły razem spisek, żeby uwięzić ją w Sherman, w stanie Connecticut, gdzie do końca życia miała piec ciasteczka, słuchać radia i redukować pieczone żeberka do sterty spalonych gnatów. Laury nigdy jednak nie nudziły opowieści o scenicznej karierze mamy i mogła leżeć godzinami przy kominku, kiwając nogami i przeglądając jej fotografie z agencji i gazetowe wycinki. Panna Eloise Foster, niegdysiejsza sprzedawczyni papierosów, która zyskała sławę podpalając El Morocco, była jedną z najjaśniejszych iskierek w całym chórze. Elizabeth często przyłapywała Laurę przed dużym lustrem w sypialni z nocną lampką w ręku. Czy moja twarz jest dobrze oświetlona? Pytała. Elizabeth nigdy nie odpowiadała, ale siadała na swojej wyszykowanej kołdrze i otwierała pamiętnik. Lorne Dooney albo baśnie Hansa Christiana Andersena. Jej ulubioną baśnią była Królowa Śniegu. Podobnie jak jej bohaterowie Kai i Gerda, w zimowe ranki ogrzewała monety przy ogniu i przytykała je do szyby, żeby zrobić w szronie dziurkę do patrzenia. I zawsze wyobrażała siebie w roli samej Królowej Śniegu. Była piękna i zgrabna, ale cała z lodu, z olśniewającego, błyszczącego lodu, a jednak żyła. Oczy patrzyły jak dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wytchnienia. Przypis autora. Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu. Przełożyła Stefania Bejlin. Koniec przypisu. W czwartek wieczorem po powrocie ze sklepu Macy'ego, gdzie kupiły żałobne stroje, Laura usiadła przed lustrem i zaczęła stroić miny. A Elizabeth zabrała się ponownie do lektury Królowej Śniegu. Czytała kilkakrotnie tę baśń Peggy i był tam jeden akapit, który szczególnie ją niepokoił. W gruncie rzeczy niepokoił ją tak bardzo, że aż do dzisiaj nie miała odwagi do niego zajrzeć. Teraz przeczytała go ponownie i czytając czuła, jak przytłacza ją coraz większy ciężar winy.

0: część historii, kiedy bawiła się na dworze w wirującym śniegu. Może próbowała zatańczyć na powierzchni basenu, podobnie jak trzy delikatne siostry przy brzegu jeziora. Może. I to było najgorsze. To ona, Elizabeth, winna jest śmierci Peggy? Spojrzała ukradkiem na Laurę. Po prostu, żeby się upewnić, że ta niczego nie podejrzewa. Ale siostra zbyt była zajęta udawaniem przed lustrem gwiazdy filmowej. Tej nocy Elizabeth długo przewracała się w łóżku. W końcu usłyszała, jak zegar wybija północ. Z pokoju ojca i mamy dobiegał pomruk cichej i smutnej rozmowy. Nie było dzisiaj, dzięki Bogu, żadnych szlochów i żadnych krzyków ani trzaskania drzwiami. Ojciec i mama byli zbyt zmęczeni. Pani Patrick stwierdziła, że wyglądają jak upiory. Nie powiedziała jednak, czy widziała kiedyś prawdziwe upiory, żeby móc ich z nimi porównać.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skurczone głowy. Jeśli oglądaliście Piratów z Karaibów lub Harry'ego Pottera, to powinniście kojarzyć skurczone głowy. Nie jest to wyłącznie wymysł popkultury, a głowy, nazywane Tsansa, były preparowane przez niektóre plemiona z rejonu Amazonii. Tubylcy wierzyli, że głowy posiadają magiczną moc. Okej, ale jak zmniejszano głowy do tak małych rozmiarów? I tutaj spore zaskoczenie, bo w trakcie przygotowania Tsansa używana była wyłącznie skóra głowy. Najpierw gotowano ją, by pod wpływem temperatury zmniejszyła swój rozmiar. Następnie była wypełniana piaskiem i kamieniami i utwardzana nad ogniem. Co ważne, usta i oczy były zszywane, by z głowy nie uciekła dusza właściciela. Jak podaje Caitlin Doughty, gdy w XIX wieku głowami zainteresowali się Europejczycy, często wymieniano je w zamian za broń. Zaczęły również powstawać falsyfikaty, tworzone np. z głów małp czy leniwców. Jak przeczytamy na portalu interia.pl, Tony Halik podarował Tsansa Muzeum Etnograficznemu w Warszawie, w którego zbiorach znajdują się dziś 3 oryginalne głowy. Jednak ze względów etycznych nie są one wystawiane.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.

Kosmiczny teleskop Jamesa Webba dostrzegł 15 nietypowych galaktyk, które wydają się uformowane znacznie wcześniej, niż naukowcy kiedykolwiek się spodziewali. To zaskakujące odkrycie może oznaczać początek zupełnie nowego rozdziału w astronomii. Jeśli te ustalenia zostaną potwierdzone, mogą one zmusić naukowców do ponownego przemyślenia niektórych z największych idei na temat tego, jak wszechświat się zaczął i ewoluował. To rodzi kilka fascynujących pytań. Czy wszystko naprawdę zaczęło się od wielkiego wybuchu w sposób, w jaki wierzymy? Czy mogłoby być coś we wszechświecie, czego wciąż nie rozumiemy? Albo czy istnieje inne wyjaśnienie czekające na odkrycie? Nawet naukowcy stojący za kosmicznym teleskopem Jamesa Webba zostali zaskoczeni. Na konferencji prasowej laureat Nagrody Nobla, fizyk dr John C. Mather, główny naukowiec projektu teleskopu, podsumował to zaskoczenie mówiąc: "Myśleliśmy, że zobaczymy tak daleko, ale nie myśleliśmy, że zobaczymy to, co widzimy. Myśleliśmy, że galaktyki będą mniejsze, chłodniejsze, ciemniejsze, a teraz jesteśmy zaskoczeni. Po prostu nie wiemy, dlaczego takie są. Czy pojawiają się jakieś świetne pomysły? Nie wiemy jeszcze, co różni nasz plan na wszechświat od rzeczywistego wszechświata. Wielkim zaskoczeniem, jakie odczuwamy, jest to, że wczesne galaktyki urosły znacznie szybciej, niż myśleliśmy, że urosną. Są większe, jaśniejsze, gorętsze, bardziej masywne niż ludzie się spodziewali. W tej chwili badacze nie mają wszystkich odpowiedzi. Wiedzą, że coś nie pasuje do ich obecnego rozumienia wszechświata. Jednym z największych zaskoczeń jest to, że te wczesne galaktyki wydają się urosnąć znacznie szybciej, niż mówią istniejące teorie, że powinny. Wszechświat ujawnia coś nieoczekiwanego, a naukowcy pracują teraz, aby zrozumieć, co to oznacza. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba uchwycił obrazy kilku tajemniczych obiektów, które są tak stare i nietypowe, że wprawiają naukowców w zakłopotanie. Wiele z tych galaktyk wydaje się znacznie bardziej rozwiniętych, niż powinny być zaledwie 300 do 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Naukowcy spodziewali się, że pierwsze galaktyki będą małe i proste. Wierzą oni również, że te wczesne galaktyki zawierałyby pierwszą generację gwiazd, znaną jako gwiazdy trzeciej populacji. Uważano, że te gwiazdy były ekstremalnie duże, niesamowicie jaśniejsze i krótkowieczne. Ale James Webb ciągle znajduje niespodzianki. Jedna nowo odkryta galaktyka jest znacznie ciemniejsza niż oczekiwano, co czyni ją trudną do dopasowania do obecnych teorii o tym, jak formowały się pierwsze gwiazdy i galaktyki. Innym szokującym odkryciem jest możliwe wykrycie 6 ogromnych czarnych dziur, które już istniały zaledwie 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Według obecnych modeli naukowych, czarne dziury potrzebują miliardów lat, aby urosnąć do tak masywnych rozmiarów. Więc jak te stały się tak duże, tak szybko? Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi. Czarne dziury, które nie powinny jeszcze istnieć. Zostaw polubienie, jeśli chcesz zobaczyć, dlaczego fizycy kwestionują wszystko. Chociaż kosmiczny teleskop Jamesa Webba może widzieć prawie tak daleko, jak kosmiczny teleskop Hubble'a, jego zaawansowana technologia pozwala mu przechwytywać znacznie ostrzejsze obrazy i ujawniać szczegóły, których Hubble nigdy nie mógł wykryć. Uważa się, że najstarsza znana galaktyka Hubble'a, zwana GN, myślnik z 1.1, istniała około 13,4 miliarda lat temu. James Webb odkrył teraz dziesiątki jeszcze bardziej odległych galaktyk. Niektóre z nich mają ekstremalnie wysokie przesunięcia ku czerwieni, co sugeruje, że uformowały się bardzo wcześnie w historii Wszechświata. Jak dotąd naukowcy potwierdzili 15 z tych starożytnych galaktyk. Ich istnienie jest teraz jedną z największych tajemnic we współczesnej astronomii, ponieważ nie pasują one w pełni do tego, co przewidują obecne teorie. Jesteśmy w stanie zobaczyć te galaktyki z powodu światła, które wyemitowały miliardy lat temu. Ponieważ światło potrzebuje czasu na podróż przez przestrzeń, patrzenie głębiej we wszechświat jest jak patrzenie wstecz w czasie. W pewien sposób teleskopy działają jak maszyny czasu, pozwalając nam zobaczyć, jak wszechświat wyglądał miliardy lat w przeszłości. Innym ważnym śladem dotyczącym wczesnego wszechświata jest coś, co nazywa się kosmicznym mikrofalowym tłem. To jest słaba poświata promieniowania, pozostała po najwcześniejszych momentach wszechświata, po Wielkim Wybuchu. Wypełnia ona całą przestrzeń i daje naukowcom cenne informacje o tym, jaki wszechświat był krótko po tym, jak się zaczął. Nawet dziś wszechświat wciąż wysyła nam wiadomości ze swojej odległej przeszłości.
Jedną z najważniejszych z tych wiadomości jest kosmiczne mikrofalowe tło, często nazywane poświatą Wielkiego Wybuchu. Zostało odkryte przypadkiem w 1965 roku, kiedy amerykańscy fizycy Arno Penzias i Robert Wilson wykryli dziwny sygnał pochodzący z każdego kierunku w przestrzeni. Na początku myśleli, że to zakłócenia, ale wkrótce zdali sobie sprawę, że znaleźli coś nadzwyczajnego. Te dziwne, starożytne galaktyki były odkrywane jeszcze zanim James Webb zaczął trafiać na pierwsze strony gazet. W 2016 roku zespół astronomów pod kierunkiem Pascala Ochoa i Gartha Illingworth'a użył kosmicznego teleskopu Hubble'a, aby odkryć niesamowicie odległą galaktykę zwaną GN-11. Jej światło podróżowało przez ponad 13 miliardów lat przed dotarciem do Ziemi, czyniąc ją jedną z najodleglejszych galaktyk, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Ale jej odległość nie była jedynym zaskoczeniem. GN-11 była znacznie jaśniejsza, większa i bardziej rozwinięta, niż naukowcy oczekiwali od galaktyki, która istniała tylko około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Badacze szacują, że galaktyka zawierała już w przybliżeniu 1 miliard razy więcej masy niż nasze Słońce i produkowała nowe gwiazdy w zdumiewającym tempie około 20 mas słonecznych każdego roku. Według istniejących teorii, galaktyki tak duże i aktywne powinny były potrzebować znacznie więcej czasu, aby się uformować. Badanie GN-11 było również ekstremalnie trudne. Jej światło było niesamowicie słabe i zostało rozciągnięte tak bardzo przez rozszerzanie się wszechświata, że pchnęło Hubble'a prawie do jego granic. W tamtym czasie naukowcy postrzegali GN-11 jako rzadki wyjątek, nietypową galaktykę, która nie do końca pasowała do istniejących modeli. Dziś to wyobrażenie się zmienia. Dzięki kosmicznemu teleskopowi Jamesa Webba astronomowie odkryli znacznie więcej starożytnych galaktyk, które wydają się zaskakująco duże, jasne i dobrze zorganizowane. To, co kiedyś wydawało się pojedynczym, dziwnym odkryciem, może faktycznie być powszechne we wczesnym wszechświecie. Każda nowa obserwacja rzuca wyzwanie długo utrzymywanym teoriom o tym, jak pierwsze galaktyki powstawały i ewoluowały. Zamiast znajdować małe, proste galaktyki, Webb odsłania masywne struktury kosmiczne, które istniały znacznie wcześniej niż oczekiwano. Jednym ważnym przykładem jest Ciades GS-11, galaktyka o wysokim przesunięciu ku czerwieni, odkryta przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba 29 września 2022 roku. Została znaleziona podczas JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, lepiej znanego jako misja JADES. Odkrycia takie jak te kształtują na nowo nasze rozumienie Wszechświata i przypominają naukowcom, że przestrzeń wciąż kryje wiele tajemnic czekających na odsłonięcie. Ciades GS-13, jak sugeruje jej nazwa, ma bardzo wysokie przesunięcie ku czerwieni, wynoszące około 13. To oznacza, że widzimy galaktykę taką, jaką była około 13,4 miliarda lat temu, tylko około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba był w stanie wykryć tę niesamowicie odległą galaktykę, ponieważ został specjalnie zaprojektowany do obserwacji światła podczerwonego. Gdy światło z bardzo odległych galaktyk podróżuje przez rozszerzający się wszechświat, zostaje rozciągnięte w dłuższe, czerwieńsze długości fal. Ten efekt jest znany jako przesunięcie ku czerwieni. W prostych słowach, im dalej znajduje się galaktyka, tym dłużej jej światło podróżowało i tym bardziej jej światło przesuwa się w stronę czerwonej części spektrum. Ta idea była najpierw badana przez astronomów takich jak Vesto Slipher, a później Edwin Hubble. Hubble odkrył, że im dalej galaktyka znajduje się od Ziemi, tym szybciej wydaje się oddalać od nas. To stało się znane jako prawo Hubble'a, jeden z kluczowych dowodów na to, że Wszechświat się rozszerza. Ale niespodzianki na tym się nie skończyły. Astronomowie odkryli również galaktykę zwaną Sears 2112, która stworzyła kolejną wielką zagadkę. Chociaż nie jest tak stara jak galaktyki typu GN-11 czy Ciades GS-13, wygląda uderzająco podobnie do naszej własnej Drogi Mlecznej. Sears 2112 to galaktyka spiralna z poprzeczką, typ galaktyki, do którego powstania naukowcy wierzyli, że potrzeba miliardów lat. Jednak światło, które z niej widzimy, zostało wyemitowane, gdy Wszechświat miał tylko około 2 miliardy lat.
Galaktyka miała już dobrze zdefiniowaną strukturę i zawierała miliardy gwiazd. Jej masa jest szacowana na blisko 4 miliardy razy więcej niż masa naszego Słońca. To rodzi ważne pytanie. Jak galaktyka mogła stać się tak duża i zorganizowana w tak krótkim okresie czasu? Obecne teorie sugerują, że galaktyki potrzebują znacznie więcej czasu, aby urosnąć w struktury takie jak ta. Odkrycia takie jak SEARS 2112 zachęcają naukowców do ponownego zbadania swoich modeli tego, jak galaktyki formowały się we wczesnym wszechświecie. SEARS 2112 wygląda jak droga mleczna w wieku 2 miliardów lat. Zasubskrybuj, aby zobaczyć, dlaczego to zmusza naukowców do pytania, czy wielki wybuch wydarzył się w sposób, w jaki myślimy. Niektórzy sugerowali, że te galaktyki mogłyby być starsze niż myślimy, a nawet, że istniały przed wielkim wybuchem. Jednak te pomysły pozostają spekulacyjne i nie są akceptowanymi wnioskami naukowców. W tym momencie astronomowie wciąż pracują, aby zrozumieć, co te obserwacje naprawdę znaczą. Zaproponowano kilka możliwych wyjaśnień. Jednym z pomysłów jest to, że Wszechświat mógłby być starszy niż sugerują obecne szacunki. Teoria zaproponowana przez kanadyjskiego fizyka Rajendra Gupta bada, czy nasze rozumienie kosmicznej ekspansji i zachowania światła na ogromnych odległościach może wymagać weryfikacji. Jeśli takie pomysły okazałyby się słuszne, nasze szacunki dotyczące wieku i rozmiaru Wszechświata mogłyby się zmienić. Inny pomysł jest jeszcze bardziej kontrowersyjny, że Wszechświat może nie mieć jednego początku w sposób, w jaki obecnie sobie wyobrażamy. Choć ta możliwość była dyskutowana w niektórych modelach teoretycznych, nie ma naukowego konsensusu popierającego ją. Pozostaje jednym z kilku pomysłów, które badacze nadal badają, próbując wyjaśnić niezwykłe odkrycia dokonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jak dotąd nie ma prawdziwego dowodu na wielki wybuch, tylko ekspansja i kosmiczne promieniowanie tła wskazują na niego, ale te obserwacje mogą być błędne. W mechanice kwantowej znajdujemy kilka wskazówek, że Wszechświat jest nieskończony w czasie i przestrzeni. Był inny początek. Naukowcy podejrzewają, że oprócz idei Lemaitre'a o rozszerzaniu się Wszechświata z jednego punktu, istnieje co najmniej tuzin innych wyjaśnień co do tego, jak nasz kosmos powstał. Jednym z nich jest to, że Wszechświat jest zasilany przez kilka źródeł i że te nie musiały wszystkie powstać w tym samym czasie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dowdzirt i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Smiths. Chociaż powszechne było oddawanie hołdu gatunkowi lub subkulturze takiej jak punk czy gotyk, fani Smithsów, jeszcze przed wydaniem albumu, ubierali się jak Smithsowie. Chociaż inni artyści wcześniej rozwinęli podobną wrażliwość estetyczną, większość z nich, jak Edwin Collins z Orange Juice, czerpała inspirację z lat 50. XX wieku, nosząc skórzane kurtki, okulary przeciwsłoneczne i nieskazitelne czubki. Morrissey połączył fryzurę z lat 50. z tym, co Reed nazywa wyglądem studenckim, płaszcze przeciwdeszczowe kupione w sklepach charytatywnych i sklepach z antykami. Ten wygląd skostniał teraz w to, co można by nazwać klasyczną estetyką indie boy, koszulki i koszule wpuszczone w dżinsy 501, okulary w grubych oprawkach, niedopasowane lub źle dopasowane okrycia wierzchnie. Fletcher zobaczył zespół pod koniec 1983 roku i pamięta, że fani byli już ubrani jak oni, w Londynie ludzie nosili kwiaty w tylnych kieszeniach. Od 1984 roku Morrissey nosił duże płaszcze i nagle zaczęto widywać takich ludzi. To było tak, jakby niektórzy z nich po prostu wychodzili ze swojej skorupy, byli bardzo książkowymi ludźmi, którzy nagle zdali sobie sprawę, że książkowe jest modne, i nie musieli przepraszać za swoje okulary NHS, za to, że są trochę rozczochrani, oczytani i lubią muzykę pop. Burnham wspomina, że Affleck's Palace w Manchesterze był centrum estetyki Morrisseya. Morrissey go stworzył, ale ludzie chodzili tam, żeby go powielać. To były dżinsy Vintage 501, zanim stały się tak powszechne, jak się stały, kardigany, rzeczy, które celowo wyglądały na staroświeckie. To był taki outsiderski look, stał się antyfajną modą, zanim jeszcze zaistniała w naszych głowach. Wspomina, że The Smiths działali jako swego rodzaju kodeks dla szerszej kultury. Na przykład, gdy zespół wystąpił w South Bank Show, pamiętam, że wszyscy to nagrywali i to naprawdę przedstawiało zaplecze odniesień. Ludzie zaczęli czytać Oscara Wilda, to w pewien sposób poszerzało horyzonty, lubienie Smiths. Ikonografia i muzyka zespołu były tak silne, że pomimo estetycznych i politycznych zmian Morrisseya po rozpoczęciu kariery solowej w Bengali In Platforms z 1988 roku zasugerował, że migranci z Azji Południowej nie mają miejsca w Wielkiej Brytanii, a w 1992 roku ozdabiał się flagą brytyjską. Wielu fanów może łatwo oddzielić Smiths w swoich umysłach. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1985 Meat is Murder. Oto utwory składające się na album. The Headmaster Ritual. Rashaul Mrafiens. I want the one I can't have. What she said. That joke isn't funny anymore. Nowhere fast. Well, I wonder. Barbarism begins at home. I na koniec Meat is Murder. Życzę miłego odbioru i zapraszam w piątek o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Krzysztof Dowdzirt.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki, w cyklicznym programie Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Czyli według mnie. Nie każdemu się muszą podobać moje wybory. Grunt, że się podobają mnie. I tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie będziecie słuchać złych płyt. Dziś postanowiłem przedstawić wam płytę zespołu Cool Kids of Dead. Zatytułowaną Cool Kids of Dead. To debiutancki album tej grupy, wydany przez CC Records w roku 2002. Nie każdy zespół rozpoczyna swoją karierę od manifestu wydrukowanego w Gazecie Wyborczej. Nie każdy też z miejsca zostaje okrzyknięty głosem pokolenia. W ogóle nie ma wielu takich zespołów jak Cool Kids of Dead. Choć pewnie świat byłby wtedy o wiele lepszym miejscem. Pojawili się w doskonałym momencie, by zrobić trochę bałaganu na śmierdzącym plastikiem rynku muzycznym. W końcu nagrali płytę, jedyną płytę 2002 roku, w której swoich palców nie maczał Goran Bregović. Tak miał ogłosić hasło promujące album, ale w końcu wylądowali w jednym labelu z muzykiem legendarnego Bielodugmy. Mieli świetne utwory i pomysł na siebie, a to już połowa drogi, by odnieść sukces w tej branży. Mieli własne brzmienie, nikogo nie naśladowali. Byli przeciwko wszystkiemu, co znamy dzisiaj jako muzyka popularna. Aż trudno uwierzyć, że cała płyta powstawała w warunkach domowych. Na starym komputerze z jakimś prymitywnym programem do tworzenia muzyki. Wykorzystując najprostsze środki przez brak wielkich funduszy. W ten sposób powstało 15 utworów, z czego co drugi to większy klasyk. Butelki z benzyną i kamienie, Generacja Nic, Uważaj, były dużymi radiowymi przebojami w swoim czasie. Poza tym klipy Cool Kids of Dead pokazywały Polska Viva i MTV. Dziś najchętniej wracam do tych mniej ogranych rzeczy, jak Specjalnie dla TV, 20 kilka lat, czy Kręcimy się w kółko. Choć tak naprawdę cała płyta utrzymuje repeat value. Właściwie nie ma tu słabszych momentów. A czy była to tylko ściema dla korzyści materialnych? Nie bardzo mnie to dziś interesuje. Materiał z tej płyty dał możliwość przeżycia kilku fajnych momentów. Za te wspomnienia, między innymi koncert na Openerze, będę im dozgonnie wdzięczny. Kilka szczegółów na temat tej płyty. Materiał został w większości zarejestrowany i zremiksowany, jak już mówiłem, w domowych warunkach. Wykorzystano komputer PC z procesorem Pentium 3 800 MHz, wyposażony w kartę dźwiękową Sound Blaster Live i monitory studyjne Tinoy Reveal oraz oprogramowanie Cubase. Utwory zawierające większą liczbę ścieżek gitarowych zostały zmiksowane w studio przez Sebastiana Witkowskiego. Za stronę produkcyjną albumu odpowiadał Marcin Kowalski, Kamil Łazikowski i Jakub Wandachowicz. Masteringu dokonał Jacek Gawłowski w studio Q-Sound. Od rozpoczęcia komponowania pierwszego utworu do wydania płyty minął rok. Gitary. Sygnał z gitar trafiał do procesora efektów Boss ME30, a następnie do kompresora TL Audio Fatman 2. W utworach, w których występuje kilka gitar, stosowano dużo korekcji, tak by każdy ślad obejmował inne pasmo częstotliwości. Efekty sprzężeń uzyskano bez udziału wzmacniacza, zbliżając gitarę do monitora odsłuchowego. W utworach Cool Kids of Dead i Piosenka o miłości zastosowano gitarę akustyczną z plastikowym tyłem o charakterystycznym grzechoczącym dźwięku, wypożyczoną od zespołu Agresiva 69. Podczas nagrywania wokali zastosowano mikrofon pojemnościowy AKG 3000 i kompresor Fatman 2. Często używano także efektu Boss ME30. Krzysztof Ostrowski nagrywał kilkanaście wersji wokalu, po czym wybierano z nich cztery najlepsze i z ich fragmentów składano całość. W refrenach często najlepsza ścieżka była panoramowana w środku, a dwie pozostałe skrajnie w prawym i lewym kanale, co dawało efekt naturalnego chorusa. Część wokali została nagrana w studiu Radia Łódź. No to proszę bardzo, spis utworów. Cool Kids of Death, butelki z benzyną i kamienie, 20 kilka lat, nie warto, nielegalny, niech wszystko spłonie, zdelegalizować szczęście, generacja nic. Piosenki o miłości, kręcimy się w kółko, poezja jest nie dla mnie. Radio Miłość, specjalnie dla TV, znam cię na pamięć. Uważaj. Posłuchajmy sobie tego albumu Cool Kids of Death, rok 2002. Debiutancki album zatytułowany Cool Kids of Death.

koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

wspaniały show. Czy zostaną mi od tego blizny?

że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy. I że nie będzie happy endu i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc, z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neo-rockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści. O! O! O!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę Psychobilly. Powstałym w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowy psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train, zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Renault Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Renault Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid!

No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś zapraszam na płytę zespołu Front 242, albo Front 242 właściwie. Płyta nazywa się Geography i została wydana w roku 1982. Lata 80. były złotym okresem dla muzyki industrialnej. W tamtej dekadzie kupowało się wszystko, co było na winylach. Skinny Puppy, Ministry, Frontline Assembly, Cabaret Voltaire, KMFDM, Nine Inch Nails, Laibach i oczywiście Front 242. Były też inne, ale te były najważniejsze. Front 242 byli moimi ulubionymi. Uwielbiałem ich zimny, new wave'owy, kraftwerkowy minimalizm. Ich kompozycje były dźwiękami dystopijnej, niedalekiej przyszłości. Mogły być ścieżką dźwiękową do postindustrialnych krajobrazów, ruin, wypalonych i spalonych budynków, wznoszących się ku stalowo-szaremu niebu uporczywego deszczu. Geography właściwie nie był pierwszym albumem Front 242, który kupiłem. Był to Front by Front, ale od razu się w nim zakochałem. Zawsze byłem fanem crowd rocka. Kraftwerk, Can i Noi to zespoły, których słuchałem na początku lat 80. i łatwo wyczuć wpływy tych zespołów na Geography. Brzmi trochę jak wczesny Human League, te same syntetyczne rytmy i przestrzenne analogowe syntezatory. Programowanie jest oszczędne i proste, co tylko potęguje surowy klimat albumu. Gdyby to był pokój, byłby to czysty, wyłożony białymi kafelkami i wysterylizowane laboratorium z ostrym oświetleniem liniowym i wolno migającymi maszynami. W przeciwieństwie do ich późniejszych albumów, które były podkręconymi, brutalnymi, elektronicznymi atakami, Geography zawiera proste rytmy i oszczędnie używane syntezatory. Album jest typowy dla innych nagrań z tamtego okresu, zawsze balansując na granicy mainstreamu i nawiązując do awangardowego eksperymentalizmu Berlina lat 70. You Man był przełomowym utworem na albumie, stając się hitem w klubach alternatywno-industrialno-gotyckich lat 80. Ze wszystkich utworów na płycie jest on najbardziej przystępny i najlepiej nadaje się do słuchania w radiu. Dialogues, GVDT i Operating Tracks są najbardziej charakterystyczne dla albumu, umiejętnie łącząc melodię, rytm i sekwencje programowe. Brzmią jak kompletne i w pełni spójne utwory, w przeciwieństwie do fragmentarycznych i opartych na partyturze utworów Art and Strategy i Geography Parts 1 and 2. Black, White, Blue brzmi jakby mogło pochodzić z albumu Cabaret Voltaire z jego syntezatorowymi dźwiękami o brzmieniu instrumentów dętych i wojskowym rytmem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mocny album, który stanowi poligon doświadczalny dla pomysłów, które pojawiły się na kolejnych wydawnictwach, gdy zwiększył się poziom hałasu i wzmocnione brzmienie agrobeat zaczęło zyskiwać na popularności. Oto utwory, które przed nami. Operating Tracks, With Your Cries, Ardent Strategy, Geography 2, You Man, Dialogues, Last Inkling, GVDT, Geography 1, Black, White, Blue, Kinetics i Kampfbereit. No to posłuchajmy sobie. Front 242, Geography, rok 1982. Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Uluru, które wznosi się 350 metrów nad otoczeniem na środkowej australijskiej pustyni, jest jednym z najważniejszych naturalnych miejsc aborygenów. Jednak dla geologów masyw o długości 3 km i szerokości 2 ma zupełnie inną atrakcję, swoją wyjątkową historię. Na przestrzeni setek milionów lat uformował się twardziec będący wynikiem różnych osadów, które niegdyś pokrywały morze. Wiele osób, które zabrały do domu naturalną pamiątkę z wizyty z Uluru, skarżyło się potem na niewytłumaczalne poczucie pecha. I wtedy wydarzyło się niewiarygodne. Po tym, jak przynieśli skradzione kamienie z powrotem na mistyczną górę, podobno ich pech się zakończył. Jak uważasz, czy klątwy pecha są powiązane z duchami, które według aborygenów zamieszkują Uluru? Historie takie jak ta miały miejsce raz po raz. Niektórzy ludzie pisali listy o swojej wizycie na Uluru, ujawniając wszystkie dziwne i prawie niewiarygodne rzeczy, które przydarzyły im się po zabraniu naturalnego artefaktu z tego obszaru. Zgłaszali wszystko, od trudności finansowych przez utratę życia bliskich po kradzieże. Jednak tak jak wspominałem przed chwilą, w prawie każdym przypadku klątwa została zdjęta, gdy tylko przedmioty zostały zwrócone. Wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale stało się to tak powszechnym problemem, że wielu ludzi zaczęło w to wierzyć, nawet ci, którzy mogą nie wierzyć w zjawiska paranormalne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

les mets dans un coin.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Marek Ławrynowicz.
2: Malinówek przygotowuje się do Wigilii.
3: No więc tak, pani Zosiu, stół wigilijny zaczyna się pod ratuszem, idzie przez cały rynek i kończy przed kościołem. Stół ma dwa końce. Aha. Na jednym końcu siedzę ja, a na drugim ksiądz proboszcz. Pomiędzy nami siedzi cały Malinówek.
4: No tak, panie burmistrzu, ale kto gdzie? Przecież w tym się nie sposób połapać.
3: Ale niech pani trochę pomyśli, pani Zosiu. Trębacz ma w stosownym momencie zagrać: Bóg się rodzi, moc truchleje. Prawda?
4: Ćwiczy całymi dniami, panie burmistrzu.
3: No więc logika nakazuje, żeby znajdował się po środku stołu, czyli w równej odległości zarówno ode mnie, jak od księdza proboszcza.
4: A pan zawiadowca?
3: Zawiadowcy w ogóle nie będzie, ponieważ pojawi się jako święty Mikołaj i wręczy obywatelom prezenty od władz miasta.
4: No tak.
3: Natomiast niech pani posadzi obok mnie pana Ziutka, żebym go miał w razie czego pod ręką. Wie pani, jakby stół nagle się zawalił albo coś to w tym rodzaju.
4: Dlaczego miałby się zawalić?
3: Brama triumfalna do Europy, którą zrobił pan Ziutek, się zawaliła.
4: Podobno to była robota eurosceptyków.
3: Może, ale pan Ziutek ma siedzieć obok mnie i tyle.
4: A pan Ciumkała?
3: A Ciumkała wprost przeciwnie. Najdalej ode mnie, jak się tylko da.
4: A ja?
3: Pani przy mnie. Ale nie, to nie, bez ostentacji. Żeby znowu nie było plotek. No tak, może za panem Ziutkiem. Dalej, wedle rozdzielnika, dyrektor banku obok mnie, szef ochotniczej straży pożarnej obok proboszcza, dyrektor szkoły obok mnie, dyrektorka przedszkola obok proboszcza. Przecież to nic trudnego, pani Zosiu.
4: Tak się tylko panu wydaje, panie burmistrzu. Od kiedy mieszkańcy się dowiedzieli, że całe miasto zasiądzie wspólnie do Wigilii, telefony się urywają. Każdy chce siedzieć wyżej, niż mu się wedle rozdzielnika należy. Zobaczy pan, wszyscy będą obrażeni.
3: No to niech pani coś robi, no pacyfikuje, oddziaływuje seksapilem, no odwołuje się do prawa.
4: No robię co mogę, panie burmistrzu, ale i tak mają za złe.
3: No to niech im pani powie, że takie są dyrektywy Unii Europejskiej. I ja, jako burmistrz, nic na to nie poradzę. Po co mamy tę Unię do licha?
4: Dobrze, panie burmistrzu, zwalę wszystko na Brukselę.
3: No, no otóż to, pani Zosiu. No. Szkoda, że już nie ma ZSRR na nich. To się pięknie zwalało. No nie, to do roboty, pani Zosiu, do roboty.
5: No i jest problem, panie burmistrzu. Wymierzyłem dokładnie odległość między ratuszem i kościołem, pomnożyłem przez dwie ławy i podzieliłem przez liczbę mieszkańców Malinówka i nie wychodzi.
3: No ale i co panu wyszło?
5: No, jakby nie kombinować, wszyscy się nie zmieszczą.
3: Co?
5: Krótko mówiąc, albo rynek jest za mały, albo mieszkańców jest za dużo.
3: O, do licha. I co my teraz zrobimy?
5: A gdybyśmy tak ustawili stół w podkowę?
3: Jaką podkowę? Czy pan zwariował?
5: No.
3: Przecież panu tłumaczyłem, że to ma znaczenie symboliczne. Stół wigilijny łączy ze sobą władze świeckie i duchowe.
5: No tak.
3: Niczym cięciwa łuku jest rozpięty między tym, co w Malinówku najważniejsze.
5: Tak.
3: A na tej cięciwie siedzi całe miasto. Czy pan kiedykolwiek widział cięciwę w kształcie podkowy?
5: Co? Nie.
3: Widzi pan, to absolutnie odpada.
5: No ale co zrobić z nadmiarem ludności? Przeprowadzić czystki etniczne, zmusić do emigracji?
3: Ojej, co to nie, panie Ziutku, żadnych wypędzonych. Wie pan, co by tu się działo za 60 lat?
5: No to już sam nie wiem. To znaczy wiem. Nie ustawimy stołu w linii prostej.
3: Znaczy nie bardzo rozumiem.
5: Stół będzie się wił od ratusza do kościoła, jak taki wąż.
3: Nie, panie Ziutku, oj, czyje imieniny są wigilie?
5: Co? Adama i Ewy.
3: Aha, a pan chce ustawić stół w kształcie węża.
5: Nie no, rzeczywiście, trochę głupio wyszło.
3: Niech pan idzie do domu, weźmie polopirynę i niech się pan zastanowi nad sobą. Zawiodłem się na panu, panie Ziutko. Ej, kogo tam znowu wejść? Aha, to ksiądz proboszcz. Proszę, proszę.
6: Niech będzie pochwalony.
3: Na wieki wieków, no i co? Zadowolony ksiądz proboszcz z przygotowań?
6: Jeśli mam być szczery, to nie.
3: Ojej.
6: Zawiodłem się na tobie, synu.
3: Ojej, ojej, jak to ksiądz się zawiódł? To co się stało?
6: No, kościół nasz jest pokorny i z godnością znosi szykanę.
3: A kto księdza śmie szykanować? Co to za szykanę?
6: Na przykład to, że podczas uroczystej kolacji wigilijnej mam siedzieć obok Ciunkały.
3: Obok Ciunkały? Kto wpadł na taki idiotyczny pomysł?
6: No ponoć ty sam, synu, pani Zosia.
3: Jak to ja? Pani Zosiu. Pani Zosiu.
7: Słucham, panie burmistrzu.
3: Kto pani kazał sadzać Ciunkałę koło księdza proboszcza?
7: Pan, panie burmistrzu.
3: Jak to ja? Nie, to bezczelne kłamstwo.
7: Powiedział pan, że Ciunkała ma siedzieć najdalej jak się da od pana. A najdalej od pana to jest akurat obok księdza proboszcza.
3: Nie, pani jest skończoną idiotką, pani Zosiu.
7: Wiem. Ale myślałam, że najdalej to znaczy najdalej.
3: To nie znaczy najdalej. To znaczy... Znaczy najdalej ode mnie i od księdza proboszcza. Dotarło to do pani?
7: No, tak, panie burmistrzu. A może jeszcze najdalej od jeszcze kogoś? Żeby tak bez przerwy wszystkiego nie zmieniać.
3: Nie, pani Zosiu, niech pani zamknie drzwi z drugiej strony, dobrze?
7: Dobrze, panie burmistrzu.
3: Przepraszam, księdza proboszcza. Nie, sam ksiądz widzi, z kim ja pracuję. Ja jestem otoczony kretynami.
6: Ja to... też, drogi synu. Ta rada parafialna, to mówiąc między nami. A zresztą mniejsza z tym. Dziękuję, że uwolniłeś mnie od tego apagę satana z Ciubkały.
3: Nie, no to był mój obowiązek, proszę księdza. Ja muszę powiedzieć, że czasem aż się zastanawiam. Po co nasz stwórca, tak mądry i dobry, zesłał na malinówek Ciunkałę?
6: Może przez pomyłkę? Boże, uchowaj, co ja wygaduję.

0: Dzień dobry.
1: Panie burmistrzu, przyszedł pan zawiadowca.
2: A, proszę, proszę, panie zawiadowco. No i co? Broda pasuje?
0: Broda akurat tak, ale inne rzeczy nie bardzo.
2: Jakie znowu inne rzeczy?
0: No bo to jest tak. Mam być świętym Mikołajem.
2: Właśnie.
0: Ale równocześnie nie mogę zapominać, że jednak jestem zawiadowcą.
2: A co to ma jedno z drugim wspólnego?
0: No, moja osoba jakoś te dwie sprawy łączy.
2: Nie, no owszem. A o co chodzi konkretnie?
0: O to, panie burmistrzu, że to nie powinien być taki zwykły Mikołaj. To powinien być Mikołaj kolejowy.
2: O, to znaczy jaki?
0: No, weźmy choćby taką czapeczkę. Przecież ona jest całkowicie idiotyczna.
2: No, nie, to czy ja wiem.
0: No, ten pomponik na przykład. Mikołaj nie powinien mieć takiej czapki.
2: A jaką, jeśli wolno spytać?
0: No, oczywiście, kolejową. Najlepiej zawiadowcy stacji.
2: Tak, rozumiem. A w ręku powinien trzymać lizak.
0: No, oczywiście. Jakże bez lizaka?
2: Matko.
0: Albo te sanie. A jeśli nie będzie śniegu?
2: A to rzeczywiście możliwe. Klimat u nas jakby lekko zwariował. No,
0: święty Mikołaj nie może być uzależniony od opadów. Musi mieć inny pojazd.
2: Jaki?
0: No, mamy u nas na stacji taką gustowną drezynę. Nada się w sam raz.
2: Ale na rynku nie ma toru.
0: No, to się położy, ile to roboty. Przydałoby się też obok stołu taki, jakby tu powiedzieć, peronik. Czy co?
2: Panie zawiadowcy, ja powiem panu wprost.
0: No?
2: My tu potrzebujemy świętego Mikołaja.
0: No tak.
2: A nie linii kolejowej przez środek miasta.
0: No.
2: Niech pan to sobie łaskawie przemyśli.
0: No, mogę przemyśleć, ale na peroniku przydałby się megafon.
2: Nie przesadzajmy, powiem krótko. Czapka, no, tak? No, tory nie. Żegnam, panie zawiadowco. Znowu ktoś zwariowali z tymi wizytami. Wejść! No nie. No nie, jeszcze tylko pana mi brakowało, panie Ciumkała.
3: Trzeba się było nie pchać na burmistrza, to miałby pan spokój. Stołek czasem uwiera w pewną część ciała.
2: Niech pan zostawi moje części ciała w spokoju. Tak, o co chodzi tym razem?
3: O Europę.
2: Panu chodzi o Europę.
3: Nie, mnie nie, ale panu podobno chodzi.
2: A co to ma do rzeczy?
3: Mówią, że pan organizuje wigilię dla całego miasta.
2: Owszem, nawet dla pana, panie Ciumkawa.
3: No właśnie. Ciekawe, czy to będzie wigilia europejska.
2: W jakim sensie?
3: Na przykład, jakie będą potrawy.
2: A jakie mają być? Barszcz z uszkami, karp, pierogi z kapustą, grzyby, kutia.
3: No, otóż to, weźmy takiego karpia. A dlaczego nie frutti di mare?
2: Jak to frutti di mare?
3: Europa to frutti di mare. A pan nadal ksenofobicznie wpycha ludziom karpia.
2: Wcale nie ksenofobicznie. To jest karp po żydowsku.
3: Niech pan mi nie mydli oczu polityczną poprawnością, panie burmistrzu. Grzyby, kutia. A dlaczego nie pizza?
2: Pizza?
3: Ewentualnie może być spaghetti. O, spaghetti, a gdzie ślimaki? Gdzie szwabi się szpek?
2: Szpek? Wigilię?
3: Nie liczymy się z odczuciami Francuzów i Niemców, tak? A kto trzęsie dzisiejszą Europą?
2: Nie, ja, panie Ciumka, sympatyzuję raczej z Wielką Brytanią.
3: Tak? A gdzie beefsteak? Gdzie jaja na bekonie?
2: Nie, panie Siłka, to, że wchodzimy do Europy, nie znaczy, że mam się wyrzec barszczu z łóżkami. Powiem krótko, barszczyk albo śmierć.
3: No, ja tymczasem napiszę śliczniutki donosik do Brukseli. Opiszę, jak pan traktuje integrację europejską.
2: No nie, to nie ośmieli się pan.
3: No właśnie, że się ośmielę.
2: I tak nikt tam pana nie zrozumie.
3: Nie? Kupiłem sobie słownik polsko-angielski.
2: Tak?
3: Tak.
2: A ja powiem panu po angielsku. Won!
3: To jest po rosyjsku!
2: Go away! muszę powiedzieć, księże proboszczu, że bardzo się martwię.
0: Głupstwo, głupstwo, drogi synu. Kto by się tam przejmował? Donosami czunkały. Mało to razy pisał do Warszawy.
2: U nas to co innego, proszę księdza proboszcza. Bałagan, zgubią donos, zanim zdążą przeczytać. A w Brukseli jest biurokracja. Wprowadzą donos do komputera i będą mi wytykać przy każdej okazji. A poza tym, czy ciunkała poprzestanie na jednym donosie?
0: No nie, na pewno nie poprzestanie.
2: A ja właśnie chciałem naciągnąć Unię na remont dzwonnicy.
0: Na dzwonnicę nie dadzą. Rozdział kościoła od państwa.
2: Dadzą, proszę księdza, jak im napiszę, że zabyte.
0: Synu, dzwonnica zbudowana 15 lat temu.
2: No właśnie, architektura sakralna późnego socjalizmu. A przez ciąkałe wszystko diabli wezmą.
0: I ja się wprawdzie na tym nie znam, drogi synu, ale czytałem onegdaj artykuł o wirusach komputerowych. Otóż taki wirus może wysyłać tyle wiadomości, że aż się tam w Brukseli zatka skrzynka.
2: A do czego ksiądz proboszcz zmierza?
0: Myślę, że gdyby pani Zosia przez 2 tygodnie wysyłała bez przerwy do Brukseli donosy podpisane ciumkała, ciumkała, ciumkała, ciumkała, to oni by w końcu uznali ciumkałę za wirusa i zrobili mu delayed.
2: A wie ksiądz, że to jest myśl.
0: Wszystkie programy antywirusowe walczyłyby z ciumkałą, a my tymczasem po staropolsku spożywalibyśmy karpia, pierogi z kapustą, grzybki.
2: To genialne!
0: No cóż, czasem stwórca zsyła swym pokornym sługom coś na kształt iluminacji. Nie będzie nam szatan pod postacią ciumkały zakłócał wigilii. Do dzieła, drogi synu, karpie czekają. Tak.

0: mistrzu, przyszedł trębacz miejski.
1: Proszę, panie Józefie. No i co? Ćwiczy pan wytrwale.
2: Tak, ćwiczyć ćwiczę, ale nic z tego nie będzie, panie burmistrzu.
1: Jak to nie będzie? Co to ma znaczyć?
2: Jako artysta jestem człowiekiem wrażliwym i w pewnych sytuacjach nie mogę.
1: Ale w jakich znowu sytuacjach? O co panu do licha chodzi?
2: O to, że ja nie mogę grać. Bóg się rodzi, moc truchleje, kiedy obok mnie siedzi Ciumkała.
1: Kto?
2: Ciumkała. To mnie deprymuje. Wybija z nastroju i pozbawia natchnienia.
1: Pani Zosiu! Pani Zosiu!
0: Nie słucham, panie burmistrzu.
1: Kto do jasnej cholery wydał zarządzenie, żeby Ciumkała siedział obok pana Józefa?
0: Jak to kto? Pan!
1: Ja? Nie przypominam sobie.
0: Wyraźnie pan zarządził, żeby pan Ciumkała siedział jak najdalej od pana i księdza proboszcza. A to wypada na środku stołu, akurat obok pana Józefa.
2: Nie, ale ja w tej sytuacji nie mogę.
1: Nie, spokojnie, panie Józefie. Pani Zosiu, na Boga. Gdzie można posadzić tego zatraconego Ciumkałę?
0: Tak, żeby nikt nie protestował?
1: Tak.
0: No to ja sama nie wiem. Może mu postawić osobny stolik po drugiej stronie rynku?
1: Dziękuję bardzo, pani Zosiu.
0: No.
1: Chce mi pani sprowadzić na głowę media z całego świata, które pięknie opiszą, jak ja prześladuję mniejszość.
2: Ale to może niech siedzi obok zawiadowcy. No, w końcu to jego podwładny.
1: Nie, ale to zawiadowca jest święty Mikołajem.
2: Aha, to gorzej.
1: Pani Zosiu, niech pani ogłosi wśród urzędników, jeśli ktoś wymyśli, co zrobić w Wigilię z Ciumkałą, dostanie ode mnie motorower.
2: A po co komu motorower w zimie?
1: Nie, cicho, no to, bo znowu pana posadzę obok Ciumkały.
2: A nie, nie, już jestem cicho, panie burmistrzu. Przepraszam.
1: Tak się męczę, panie Ziutku, z tym całym Ciumkałą. Ani tak, ani siak.
3: Ale ja rozwiązałem problem, panie burmistrzu.
1: Naprawdę? Wie pan, co zrobić z Ciumkałą?
3: Nie z Ciumkałą, tylko ze stołem. Może zostać prosty, wszyscy się zmieszczą.
1: A to ciekawe, w jaki sposób?
3: Po prostu, panie burmistrzu. Przeliczyłem wszystko jeszcze raz i wyszło mi, że na każdego mieszkańca przypada 30 centymetrów ławy. A właściwie to 30 centymetrów i 3 milimetry.
1: No nie tak, ale a jak ktoś jest szerszy?
3: Ale to jego problem, panie burmistrzu. Nie mieści się, to niech schodnie.
1: Tak łatwo panu powiedzieć. To sam już od roku próbuję. To głodzę się, jem tylko kapustę. A i tak, co? Przybyło mi 4 kilogramy.
3: Jak ktoś nie daje rady schudnąć, to niech siądzie, jak to mówią. Niech siądzie półgębkiem.
1: To niektórzy to i półgębkiem nie poradzą.
3: Panie burmistrzu, że ja jestem sprawiedliwy. Każdy dostaje 30 centymetrów i 3 milimetry ławy. Może z tym robić, co mu się żywnie podoba. Chce, niech siedzi. Nie chce, niech sobie stoi obok swojego miejsca.
1: W sumie to racja. Jak ktoś nie pasuje do systemu, to sam jest sobie winien.
3: No, z ust mi pan to wyjął. Malinówek to jest normalne miasto dla normalnych ludzi.
1: No ale...
3: Oczywiście nikt nie mówi o panu, panie burmistrzu. Pan będzie miał specjalny fotel.
1: A jaki w fotelu się nie zmieszczę?
3: na wszelki wypadek.

0: Panie zawiadowco, i co tam słychać na gruncie kolejowo-wigilijnym?
1: Przemyślałem wszystko i ostatecznie mógłbym pójść na kompromis w sprawie tego Mikołaja.
0: Brawo! Tak. A na czym to ma konkretnie polegać?
1: Czapka będzie zawiadowcy stacji, ale z pomponem.
0: Może to i jest propozycja do zaakceptowania.
1: Worek tradycyjny, ale z napisem PKP.
0: Mikołaj jako PKP?
1: Tak.
0: Czy to nie przesada?
1: No to chociaż z malutkim, wyszywanym wagonikiem.
0: Tak, wagonik może być. No. Co jeszcze?
1: Drezynę może ostatecznie ciągnąć renifer.
0: Aha, drezyna będzie na szynę?
1: Ostatecznie możemy ją przełożyć na koła samochodowe. Tak.
0: No to już lepiej, ale i tak do niczego. Skąd ja panu wezmę w malinówku renifera?
1: Można by przebrać trębacza. Tak. On by ładnie wyglądał jako renifer.
0: I w kulminacyjnym punkcie uroczystości renifer wyjmuje trąbkę i zaczyna grać Bóg się rodzi.
1: A właściwie dlaczego nie, panie burmistrzu? W stajence betlejemskiej był wół, to dlaczego nie może być trąbiący renifer?
0: I może jeszcze wykona standard jazzowy. Tadratata! Tadratata! Pan się niebezpiecznie ociera o absurd, panie zawiadowco.
1: To pan się upierał przy reniferze.
0: Ja? No. Ja tylko chciałem, żeby było tradycyjnie. No. Kto tam? Wejść.
2: To tylko ja, panie burmistrzu.
1: O reniferze mowa. Renifer tuż.
0: Zaraz, co się stało, panie Józefie?
2: Mam pomysł w sprawie tego, co pan mówił. Powiem panu na ucho. I co?
3: No wie pan, panie Józefie, że to jest myśl. No. Jak się uda, to motorower jest pański.
1: Zaraz, chwileczkę. A może Mikołaj będzie wjeżdżał na motorowerze?
2: Przepraszam, to jest mój motorower.
0: Spokojnie, panowie, spokojnie. Nie mówmy hop, póki przed nami płot. Pani Zosiu, proszę do mnie na chwilę. Już idę.

0: Panie burmistrzu, przyszedł pan Ciumkała.
1: Tak jest.
2: Witam, drogi panie Ciumkała. Witam serdecznie.
1: A co pan mnie tak nagle zaczął witać?
2: Wcale nie nagle, po prostu jako burmistrz. Witam pana jako obywatela.
1: To podejrzane.
2: No to należy do moich obowiązków.
1: No dobrze, powiedzmy, a o co chodzi konkretnie?
2: No więc, drogi panie Ciumkała, mieliśmy w pańskiej sprawie telefon z Brukseli.
1: Co?
2: Unia Europejska zaprasza pana na Wigilię.
1: Mnie?
2: Oczywiście, przecież to pan jest czołowym rzecznikiem wprowadzania u nas wartości europejskich.
1: No tak.
2: Tu ma pan ulgowy bilet do Brukseli na 24 grudnia.
1: No, czy tam ktoś będzie w tej Unii Europejskiej? No, żebym przypadkiem nie pocałował klamki.
2: Patriota europejski nawet klamki powinien w Brukseli całować. Nie ma o czym mówić, niech pan idzie do domu i przygotowuje się do wyjazdu. Proszę nie zapomnieć słownika polsko-angielskiego.
1: Tak jest. No już idę, panie burmistrzu. Wesołych świąt.
2: No wesołych świąt, drogi panie Ciumkała.
3: Proszę księdza, może ksiądz wyjść za tej kutary.

0: Chwała Bogu, bo już myślałem, że się uduszę.
1: No i co ksiądz powie?
0: To cud, drogi synu, żeby jeszcze zechciał tam zostać.
2: To on by chciał, ale jego nie zechcą. W każdym razie możemy spokojnie przystąpić do przygotowywania wigilii. Pani Zosiu, niech pani wyłowi karpia z wanny.
3: Już wyławiam, panie burmistrzu!
0: Uprzedzam cię z góry, synu, że ja go nie zabiję.
2: A ja też nie.
0: Szkoda, że Dziumkała wyjechał.
2: A to może pan Ziutek da radę. Pani Zosiu!
3: Tak?
2: Karpia i pana Ziutka.
3: Już się robi, panie burmistrzu, już się robi.
2: A my w międzyczasie po kieliszeczku naleweczki. No wesołych świąt, księże proboszczu.
0: Z podziękowaniem, drogi synu.
2: Ach, nie ma to jak spokojne święta na prowincji.
1: Rany boskie! Co się stało?
3: Karp mi się wyrwał i wyskoczył przez okno.
1: Za nim! Pani Zosiu! Przepraszam, księdza proboszcza. Zaraz wracam.
0: Biedny karp, a może by tak i jeszcze kieliszeczek? Wesołych świąt, drogi malinówku. Wesołych świąt.
4: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Marka Ławrynowicza pod tytułem Malinówek przygotowuje się do Wigilii. Wystąpili burmistrz
5: Krzysztof Kowalewski,
4: sekretarka
6: Lucyna Malec,
4: Ziutek
7: Damian Damięcki,
4: Ciumkawa
8: Grzegorz Wąs,
4: zawiadowca
9: Jacek Jarosz,
4: proboszcz
10: Stanisław Brudny,
4: trębacz
11: Sławomir Pacek.
4: Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Reżyseria Janusza Kukuły.
12: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.
2: As we proceed to give y'all that flavor.

Yeah.

keep it simple. When changing.

0: N-A-V-O-G.
1: And let's start it like this, son.
0: DJ Moja. Kowy Gaspy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dowdżyrt i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Smiths. Chociaż powszechne było oddawanie hołdu gatunkowi lub subkulturze takiej jak punk czy gotyk, fani Smithsów, jeszcze przed wydaniem albumu, ubierali się jak Smithsowie. Chociaż inni artyści wcześniej rozwinęli podobną wrażliwość estetyczną, większość z nich, jak Edwin Collins z Orange Juice, czerpała inspirację z lat 50. XX wieku, nosząc skórzane kurtki, okulary przeciwsłoneczne i nieskazitelne czubki. Morrissey połączył fryzurę z lat 50. z tym, co Reed nazywa wyglądem studenckim, płaszcze przeciwdeszczowe kupione w sklepach charytatywnych i sklepach z antykami. Ten wygląd skostniał teraz w to, co można by nazwać klasyczną estetyką indie boy, koszulki i koszule wpuszczone w dżinsy 501, okulary w grubych oprawkach, niedopasowane lub źle dopasowane okrycia wierzchnie. Fletcher zobaczył zespół pod koniec 1983 roku i pamięta, że fani byli już ubrani jak oni, w Londynie ludzie nosili kwiaty w tylnych kieszeniach. Od 1984 roku Morrissey nosił duże płaszcze i nagle zaczęto widywać takich ludzi. To było tak, jakby niektórzy z nich po prostu wychodzili ze swojej skorupy, byli bardzo książkowymi ludźmi, którzy nagle zdali sobie sprawę, że książkowe jest modne, i nie musieli przepraszać za swoje okulary Enages, za to, że są trochę rozczuchrani, oczytani i lubią muzykę pop. Burnham wspomina, że Affleck's Palace w Manchesterze był centrum estetyki Morrisseya. Morrissey go stworzył, ale ludzie chodzili tam, żeby go powielać. To były dżinsy Vintage 501, zanim stały się tak powszechne, jak się stały, kardigany, rzeczy, które celowo wyglądały na staroświeckie. To był taki outsiderski look, stał się antyfajną modą, zanim jeszcze zaistniała w naszych głowach. Wspomina, że The Smiths działali jako swego rodzaju kodeks dla szerszej kultury. Na przykład, gdy zespół wystąpił w South Bank Show, pamiętam, że wszyscy to nagrywali i to naprawdę przedstawiało zaplecze odniesień. Ludzie zaczęli czytać Oscara Wilda, to w pewien sposób poszerzało horyzonty, lubienie Smiths. Ikonografia i muzyka zespołu były tak silne, że pomimo estetycznych i politycznych zmian Morrisseya po rozpoczęciu kariery solowej w Bengali In Platforms z 1988 roku zasugerował, że migranci z Azji Południowej nie mają miejsca w Wielkiej Brytanii, a w 1992 roku ozdabiał się flagą brytyjską. Wielu fanów może łatwo oddzielić Smiths w swoich umysłach. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1985 Meat is Murder. Oto utwory składające się na album. The Headmaster Ritual. Rasholm Ruffians. I want the one I can't have. What she said. That joke isn't funny anymore. Nowhere fast. Well, I wonder. Barbarism begins at home. I na koniec Meat is Murder. Życzę miłego odbioru i zapraszam w piątek o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Krzysztof Dowdżyrt.